0: Bueno, bueno, bueno. ¿Coco? Pilan. Pilan, Pilan. ¡Ajá! Bueno, bueno, bueno, bueno, kak, kak, kak, mutfak, su.
1: Ne?
0: Mutfak, fosh, kak, kak, kak.
2: Filo, une, sepes, mah.